0: po našich poistčach sme čo veselíčna Jozefa Bresana, kýž spíva praj študaty se a doto netko na pošestčich. No ma ty dži svok poistče.
1: Serbský rozvoz. Poistče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Budyski w okresne Semik chce zoso poradowa stacja a gynekologia w kamenskej koronii Sjata Jana Zdziarzity. W odpowiedne zromany namiet wiacorych frakcji je Semik czara na swoim wórianym posiedzeniu jednowostny przyuzał. Z dobą dostanie krajna rada Udowicza Snadok so nadal za to zasadzować za Zakskie Strudnickie Ministerstwo zaurecze poradowej stacji kunc miesaca znajmniejsza tak doło usadzi, kajż ministerstwo należność jeszcze próbuje. Zdziela są ministerstwu ze stron radzicielu w umie towarze za wszystkie swoje prawniskie możliwości nie uczerpa. Przed odwosowaniem jest o wiacero godziny dło od radzicielu a w obydlaku w medycynickim zastaraniu we w okresu a w kamenskiej koronie zdziela emocjonalnie ryczało a dyskutowało. Związkowe ubiedzowanie nasza wiesz ma przychod, że do finalnego koła. Gdyż organizator zdziela wopyta komisja wszystkie finalne wsy w juniu, też wiesz Niemce je za Zaksku podla. Tam pozostanie związkowe jury 26. junia. Doromady jest o przy związkowym urysaniu wiaca 4220 są obdzieliło. Prynego julia wozewia, która wiesz je finale dobyła. Wiesz Niemce ubiedzuje się przeciwo 25 tamnym obdzielnikom z cywie niemskie. Budyszan Tomasz Nauka dostanie czestny wopon miasta Budyszin. Za to wosłachu czera jednowocne mieszczance radziczelio. Uznamienienie dostanie wun za swoje długoletne skutkowania jako przedseda w towarstwie partnerskich miastów Budyszina. Gajesz Nauka na napraszowanie z dżelibie uznamienienia dla jara przekwapiene, ale przyjuza wopon wymienie szych w towarstwie, któremu się z lita 1944 przedstoi. Czestny wopon przepodadza Tomasz i Nauce Juce na swiedzeniu pecze 30. jubilea partnerstwa mies Heidelbergom a Budyszinom. Nimo to spoczci so też Dietmar Stanze od turystickiego towarstwa Czesnego Pan Miesta. We Wólki Dubrowie jest so gmieńska rada czera ze krajnoszkitnej kończinu zabierała, kotraż sa od kromy Budyszina hać do okoline Maleszec a Klukša. Ona bu hižo 1974 jako szkitana kończina postajena, a je nimale 2700 hektarów wólka. Zastupera Budyskiego Krajna Radna Zarada a Biroa za ekologiju mienowachu krajinu podwu sprewia a maleszanskich chatu nieuszynne bohatu z nadprzerezny wele tačkami a rostlinami. Czarosza prezentacja informowaše o nowych postajniach a mniejszych zmienach ranicu, kotrež maja pomhać intaktnu w okolinu zakovač. Gmina Halštrovska Hola chce na wukonnym brzegu Lenianskiego jezera wumienienia za wočastwienie polepšić. Miestrujem planuja promenadu, rajkaniščo, ci strażne wieže za wukovanskich puariu, przetrasčania a rajkaniščo za beach volleyball. Gminska rada Halštrovske Hole je netko woptwarenski plan za wulki projekt turistiske infrastrukture wopsamknęła. Dživač dobia przytem na to, za leži areal na nasypach nedeše brunicoje jamy. To dla budu ta a tam przydatne dziwa trybne, zo bychu dno skrócili. A to one bychu, nasze powieście, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w naszej app, kiedyś rzeka MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Hej, dżęca rano, trzeba czas na zastajki lochki pezl, 7 stopniu pokaza żywe slibro w Budyszinie, ale dżęca zmijmy znowu. Tu jest to słońca, jeno już niekotre mroczle na niebiu, miło dalej sucho wostać, a żywe slibro te zaleze na maksymalnie 23 stopniu, a k tomu dujen cuny wiecik.
0: Je to zle, gdyż ja prawie jasn si dżęca sedwo zatypiła w auce.
2: Naj, mi bie, te takie...
0: Ale rynny nie dziwajce do, ale takie od spody. Hej. No, nieke na pucze. Na pučach so ničo nestava, znamenša, moj to dženca rano vidžavo in nesmoj, v sistemi tež ničo nestaji. Znanost še vyhižo po puču nešto druhého, še vuladali, možete nas informovať 0591 7400, a Mati so ište raz pokazal?
2: Ja som dženca mislil zda, to prvný raz bo 7 alebo 8 taký šupu uvidžal.
0: Vopoče?
2: Po puču, no, a jedna taká moka skupina, jo sa svoni bošču, to sú sa
0: tam... Pučovanský deň.
2: Pučovanský deň, hotvali a pon skoku čekli, že sa ja s autom šišol.
0: Štyri po na po šesti.
1: Serbský rozvoz.
0: S tomu nešte les. Sind

0: Zimitine Rotzi Bedelki, Naschestia, Dobranje, Pschia, Sapski, Rosvos, Javoso, Winsze, Wulki, Potschan, Tak, Gonjace, Musporte, Dreh, Niemam, alle, Vitalevisi, Tisch, Lissadis, Rade, Tisch, Polladam, Tisch, Napschi, Quate, ARD, Javo, ZDF, Pschenno, Schuja, Gonjace, Sportove, Wubi, Giovanni, Kaisch, Salschwitte, Jen, Veachen, Jedisch, so schon, Emelu, nachher, Apotom, Veselu, so, Vesotisch, na, Znateho, April, Prägnantneho Kommentatora, Gonjaceho Sporta, Karstena Soestmeiera, Gisch se svoje Rečo, Šitko, Hische, Vosebje, Derje, Vobrobi. No ja, tak môžeme rec, letuša jechanska sezona Hižo je z molom zabiežavo ve pôni pari Hižo beži. A nimele kujšie konstiđe na podáža so tež sapse jecharjo a jecharki na nekajke škúli zariadovanie, tak tež Sjatku Nishikun Stydzenia, bratra Jakub a Juri Bobka, Jechanského towarstwa przy Klosterskiej Wodzie, wonaj podaštaj so do Hohen Luko, to je we Mecklenburgsko-Przedpomorski. Jakub startowaše tam ze Svalachom Fiškom, we przespolnych koniacych pruowaniach, a w obsadzi miest ruim 8. miestno. A też brat Juri na koniu maj lakryc a konen bieze swoim wukonom spokojom, kajz dzieli towarstwo, a nimo toho jeso w hórkach pola Zoloca na 20. jechanskim turnierie w osobite duel w odmyju. Guluska jechaka Magdalena Szeferec nastupi na koniu Korent Korrekt S. Przeciwo swojemu trenerze Filipe Schobere. Na koncu wuskoči za trenerja Schobera drugie miestno we klasse S. Za Szeferec tun raz jenoš 8. miestno, što ješ nie jest cva zli. A dyż chceče se jeszcze raz krótku rozprawu načitač, abo se tiš vobladač. Potom poladajče rád ľubie na našu internetovú a tiež vo sebe Instagramovú stronu Serbského rozvoza. Niečo vajce toho, športy zdá, tiež když sedíče na krybieče konia. Čebyč, to šestče.
1: Když sem če zetkává, bych prý ní raz právě zalúbaná a tak věsová.

Hut Wasser Klinci, Jesus Milino Wojcaritz Napschikmat, Skobana Lubost, Doje Sarah Brettschneideritz, Voje Schiedne Sonne, Wona Wopswiba, Amicho Zisch, Jeff Gunci Domizna. Gunci Domizna, Gishwesi Bimosch. Witajcie z mym też Michaelu Melcerą, nie reka, nie. Sedam poszerzcie.

0: das vom Savska Huja, Schuja, Abschätzer, Cebu, Horstsche, Dalsch, ich sag's, ich titulo na den Jetsche, Kotrisch Mujitsche, Serade, Navasche, Schmoratko, Abo, Navasche, Litschaks, Kvadovac.
1: Serbski Roswurs. Bojesce. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Budeski wokresne semichce so soporadła stacja a gynekologia w kamenskej koroni Sviata Jana z Dziarzity. W odpowiedne zromane namiet wiacerych frakcjów je semichczara na swoim wuriadnym posiedzeniu jednowostny przyuzał. Z dobą dostanie krajna rada Udowicza z narok so nadal za to zasadzować, so zakske strutnistke ministerstwo zaurecze porodowie stacje konc miesaca znamieńcza tak długo wusadzi, kajż ministerstwo należność jeszcze pruje. Zdzila so minister Ministerstwo ze stron radzicielu umie to wasze, za wszystkie swoje prawniskie możliwości nie uczerpa. Przed odwosowaniem jest o wiacero godziny doło od radzicielu a w obydlaku w medycyniskim zastaraniu we okresu, a w kamenskiej koronie zdziela emocjonalne ryczało a dyskutowało. Związkowe ubieczowanie, nasza wies ma przychod, że do finalnego koła. Kajż organizator rozdziela, wopyta komisja szitkę finalne wsy w juniu, też wies Niemce je za Zaksku podla. Tam pozostanie związkowe jury potem 26 junia. Doromady jest so przy związkowym wurysaniu wiaca 4220 wsy w obdzieliło. Preniego julia wozewia, kotra wies je finale dobywa. Wies Niemce ubieczuje so przeczyło 25 tamnym obdzielnikam z cywie niemskie. Budyszan Tomasz Nauka dostanie czestny łopon miasta Budyszin. Za to wosłach uczera jednowłosnie mieszczance radziczelio. Uznamenienie dostanie za swoje długoletne skutkowania jako przedseda w towarstwie partnerskich miastów Budyszina. Kajż Nauka na napraszanie zdzieli, bie uznamenienia dla jara przekłapiene, ale przyjuza łopon w imieniu wszystkich w towarstwie, który muszę z lita 1904 a 90 przedstej. Czestny łopon przepodacza Tomaszej Nauce jutrze na swiedzeniu peczacic jubilea partnerstwa między Heidelbergem a Budyszinem. Mimo to spoczci so też Dietmary Stanze od turystyckiego dworstwa czestny łopon miasta. W Wólki Dubrowie jest Gmieńska Rada czera z krajino-szkitnej kończynu zabierała, kotraż saha od kromy Budyszina hać do okoliny Maleszec a Klukša. Ona buhiżo 1974 jako szkitana kończyna postajena, a je niemale 2700 hektarów wólka. Zastupera Budyskiego krajnego zarada a biurowa za ekologię mianowachu krajinu podwóz prewia a maleszanskich chatu nieuszynne bohatu z nadprzerezny wyletaczkami a rostlinami. Czarausza prezentacja informowała o nowych postajeniach a mniejszych zmienach ranicu, kotrzeż maja pomhać intaktnu w okolinu zakować. Gmina Halsztrowska Hola chce na ukonnym brzegu Lenianskiego jezera wumienienia za oczastwienie polepszyć. Między drugim planuje promenadu Rajkaniszczo, ci strażne wieże za ukowanskich puariu, przetras czernia a Rajkaniszczo za beach volleyball. Gmienska rada Halsztrowskiej Hole je nitko w obtwarenski plan za wulki projekt turystyckie infrastruktury w obsamknęła. Dziwacze dobia przy tym na to, że leży areal na nasypach niedeszeje brunicowe jamy. Dodla budu tu a tam przydatne dziwatrybne, że by się dno skrócili. A to one bichu. Nasze połysce, kiedyś namakacie dalej na naszej internetowej stronie, runy takież w naszej darmotnej app MDR-sawie.
1: Wiedro.
2: 8 stopniu pokaza żywe sliwro w Budyszynie. Dżęca zmijemy znowu tuż do słońca. Jenoś niekotre mroczle na niebiu miło dalej sucho wostać, a żywe sliwro te docpie, naj, nic cel tak horce, 23 stopnia a k tomu duje też jęcuni wycyk.
0: A poszło twoje aktualne nowe zaczucze, to jest runie wonka bołka, jo, gdzieś to takie stupisz?
2: No zima.
0: No chodź, bezlku se.
2: Jeszcze.
0: Na drogach se ničo ne stava, v sistemje ničo ne steji, znanost, če vi nešto videli, što šmili dale prajč, potom zazvojče do Budyšina 0591 7434 stav, přes čet, možeče nas tež docpeč.
1: Serbski rozvoz.
0: 4 menšine po napo sedmih je.

0: Zella, Rosto, Hatsch, Nabukach, aber Nazarote, tak mi nowane Dziwie Zella, aber tisch Wieselowie Riatsze. O, dotte je naszej Strowocze, dysz możesz si tam Horstsch swudnych Zello naszcipracz. Może my je wulkotnie a scywatejsz cele jedno resnano do zeżywidwu a zeżywienia do lecznych limonadu na zaprzyjecz, na przykład. Lida Maciua jose zeżywidzapu jest uważajcie ze zeżywieńskiej poradzowaku Rafaelowicza Zuby, bo zarodzie wukodzowała a je zela zbierała.
1: Jo, ja widzę na przykład z nahiżą Czeja, tun dohi Putnik, nimmst du Spitzwegerich, hat dort eke typiske nalitne Zella, hat pomoge in dem Morde, wo peska jara dere, die ist doch jene Solle, die er mogujit, der ist so troschko horke, tut de Matschis, ne, gottisch zusatte Samovite, der paar Namen, pumme, ja, da kreine paar Summe, jemal nasche Chivo, paar eine Wuredjit, ent no Energie, ob sie ne so,
2: Adun schak schietze trebame mini-seżywienska fachucza Rafaela Wiczazowa. Wukoczuje so po naletnej wódce jej hiżo dalsze zelo do wódczka kała, kisz chodzi so na pomasku.
1: Rzeczaj, tu joe zada wunti netko czeja. Generalne czynio, kotoż może so jema do jenej zelowej butry sobie zużywać. Ważne jest wopro, że jo wukoczysz te usta nich tu nebeja, aber deszcze żadne zwierata nie są. Pomoże te dere wużyć, ale tam dobie troszkę kiedźwać.
2: Wszako powostanki to jedzie nie słyszyja. Tyś blisko polu nie wyradziwa zela szczypać, jeli suzy szymiju wobdziewane. Skierę so raz na koleso z korbikom szwiknąć, a kus do przyrody jedź. Dokaż maja dziwe zela wulku lipszinu.
1: Dokaż tu one tak narosti, tyś w tej wokolinie, gdzie są one dery czuja, a z tym maja one w obstatku szecy jacy wódko, choć nieke tak prajne toż, tośmy to kupimo.
2: Ale tyś plaowane zela w zarodce swodza. A druhe zela so zase celovod samo roznoža, za nikotri škuli samo přespišne. Taka je sroča nožka, nim se kjerš.
1: Te mode vopena, iz vopročje te zažne mavke mode vopena so su vopročje jara, jara genial za kuchnu, su za varene. Dokuž me je vane in svod, tako je gus podobne kaj špetoršilka.
2: Zobe so svod v jedži vopšestru je važne pri varenju zela hakle cele na koncu pšidač, abo najlepje, deš je jedž hižo na talarju. Dokaž najviace ze zelu horco tu ne znese. Za horce lečo ma Rafaela Wiczazowa dalšu dobru ideju.
1: No, zo limonada ze sroči nož, ki je vopročje raz vodna, to reka ja zapovožu tutun do javučkoj brički. Dam to nekak 24 hodine do přečanč, a potom mu to čez kšitku odkinemo, a mu tutun bričku ponte z vodu mešemo. A tak to ima in cele vosebite svod. Tak možem kombinovat štešn medonku napšikvat.
2: Tam najlepe po svojskim svodže citronu k tomu, a se struje napoj ze zelemi ze svodže čtač.
0: Po zelovej vůdce vukadžovala a zela do kuchnje zezbírala je Lydia Maciova z romadnje z Rafaelu Wiczazowej. Recepte a fota tež za hojenske čaje zelu namakač na našej stronje a tež na našej app MDR Serbia. Ale mě z nami. Teko sručuje nožky to Gierša z cela zjesť nemožeš, když máš jo nemo na zahodže. Zwie Menschen in der Zivilgehen, das ist doch der Pschiroda, der Branipschi ist Habski Rosos.

Skvarnostnepos med nach Narodnin Mine Witgolds, Jedzenca, Stortbecher Konzert, Bekotschepos. Velboga Vaujic a Izabela Kaduinska przeproszuje de na koncert za minu Wunrika Dżenca Wiczoszewczych na dworie Sawskiego Muzea w Koczebusu. A miła noc to budże, tak może czaso rad lubię podać na wosebity koncert. Polska stuczka zaklinczy z młodej polskiej skupinu Kiszryka Pinkni im Wodzi, a to byś sama hit, po takim liczny hit, kiszy so spiewał chory Adele przed 2 lietomaj. Cibilgi na sedomie.

0: Ona baczoniaca liścina do serbskiego rozwosa słusza, kotruż możemy kujść do letnie pilnie pelnić, też z waszymi informacjami, to je potom skiery z początk na lecza, ale też nitko, gdyż mirimy są na smir leczo, no haj, su baczone ważne w obstatku naszych wieskach, su runi dostali informacją, kotru, Mateo?
1: Haj, telefon je klinkał, wutramny czak, Regina Szocina jest aż jezebiła w koniecach, staje się szak baczo. Na jutrończku w Roczivoj a ponownie hrune pojedalaše przy telefonie, oni są jara tam kwasowali a dżęca rano je Regina Šoučina dwie małe wójczce wula dała, znaczy to też podpiera za haj wopkowa so porodowa stacja a gynekologia we Kamencu ona doda a ona też dale wopkiedzbuje hać tam dalsze małe wójczki pokazaje abo hać wostanie przy tutaj maj dwie maj mode maj baczanio maj tu już wutramne dżak za Pokiu, zes, konec.
0: Hej. A když smím hýště svojské vůčce přidač, to k nyní šočina vo sebe dere sedí přeco na za kuchynským blídom a runu smu vopravdě může tam na depačoniace nězdo ladač a tiež ladač hať co tam jeden, abo dva, abo tři, abo čtyři pysky pokazaja, potajkým má pravú miestnosť. No hej, to sú neskere tunkiešku po bačoniacem nězdže tvarili. 12 minčinu po sedmich je dobrá. Ranivši je Savski rozvoz do šitkých bačoniacich vieskov.

0: to je Pink. Dla je pięknych włosów. Jestem mało na blonden włosy. No i tak co to mienia barba wielk na włosom. Komuny, miasta, gminy wojuja z tym, że pieniądze wiacy zauszo nie dosahaja, że je etawo wiele skromniejsi. W gmińskich radach wojuja to dla dre za, a drugie też przeciwo, jest tym projektem intensywniejszo, a atmosfera na posiedzeniach jest z dziela też zmieniła. Znajmniejsza w Maleszecach je Monika Gerdesowa, tak jak to w obkiecz połowa, a tu je myślę k tomu.
1: Możu wiezo jenoż w tutej gmińskiej radzie ryczyć. Hiszo niekotre leta jeździu jako rozprawiarka do Maleszec. Tak też w utoru, jako dziesze woletuszy eta awo nowu szulu. Na końcu so dojednachu, ale pucz k tomu bywo wele bóle kamieniate hacz zajszłości. W obmyslenia przeciwo nowej szuli, jeje wulkości a ważni utwarenia su so miesacy dyskutowali. To szak je demokratia. Ale dożywiam miestem też radzicielu, kocyś prawidła prostsze nie znaja. Na przykład jednorawiec dziwachu so w utoru niekoci, co so susidy byli przywieźk z mylki z datami k etatej sami deleszczanycz. Choć również je gmińska rada dole dawno w obzamknęła. Abo debacze wo wulkości nowe zakładnije szule Maleszece, nie wiedzie się jeden, co drbi so dwuczarowy twarycz, nie je podwożki czytał, nie je so przygotował. Što je biholit tež přibirao, je rubost mesobnem vopkadže. Tak zvisku s vulbami druhého zastupovaceho vesnjanosti, skupinka vesnjanosti Matija se zajdeli bžije v umetovaše, vodce voachu a nedachu so zmirovač, načo so posiđenje přetorne. Na koncu faktu do pokazahu, zo je vesnjanosta pravje jednau. Dokel však v ostachu vesnjanosta a druze radžičeljo cve čas mirni a vecovne argumentujo, so situacija potom tola zmirova. A runje tole budžetej, kaj so mi zda, vužadani přichoda za komunalne parlamente džeškuli. Zo maja za poslance dost zakvadnije vjede a so porjadne přihotuja a za svoje začuča Bob Kneža.
0: Komentar Monike Gerdesowej na temu gmenstva radičeljo vida a začuča.

0: Unadje. Willa Knedjewicz, Frank Wieselam. Ah ja, wie du es mir zur Mathe, ja.
1: Das mir das da, die Telefonat, das ist Hoko. Mhm. Katrin Domasch, zene ja Sasoniwa, wird im Badge Jakobowka, a wana minesche, hai, sobot uwe Hokach, da maja Sikoku, a da ja Mojata dosta, przed nischta czasom, styri Stuck, a te Tatschki, das so najprede wukne li letatsch, a potom wana powiedasche, teikene stop schitulne, a impulsantne wana ische Jeninie widziała, jesa po nutschka maj Mileni, a dem Filipe, samo su te Tatschki na Ruku sasineli, su so pon tam na Port, Stach Dziarzyli, Haszoła Ponio Wołka, tym dziszcza maj pojedała hej, a dubimy szkitać te taczki też, pon słone tam jenu szkliczku szcineli, małku syna chora, a pon miach one jenu małki niezda, ale my z tym susie one tam wuleczeli, wutrymne dżak za te informacje.
0: No ladajcie, a na taczy kwas, mimo so tu już weselicz sykoko, zmijemy dosć a na dosć, na kujdy pat we chłokach.

Wer ist nicht der Wastburg Jorave, aus dem es mir begosloviell pschäme, svoje mus sobustave Matthias Ekuba schejensak stürze dem Naroninam schotto najlepsche. Liebe Matthias, pschäme tschiveles Boža, kutus trovoto a Boža žonovanje, džakujeme soči zaušu vopokazanu pomoc pši planovanju a vuhotovanju svedženju vosebje zauše pisomne vudjivki. Ach, to je pšetko tajke dživo. To pšijači šice sobustavojo vjesno tovastva k Žoravi ve Goslovje. Z Goslova runu smo přezlis, jedeme do Pieskec. Z vulki radosču zladuje dženca Angela Mechelina v Pieskecach na jeje gečbu 5.80 narodnine. Vele zboža božo žonovanja strovotu a šitko najlepše do přichoda přija jeci Džakuli Džiči, Manuela, Tomáš a Frank se s manželskými, 5 vnučků a 2 pranučkaj, vostajin dále tak čiva a věsova. Riane narodninský svědžin či šice z vutroby přejeme. A šitky dobroty jsou co je? Luba Mači. A tak praju Hanna Cyżowa pokażaca z Jasenci tu chwilu bydlaca we staroni sjatyje Ludmile we Kroszczycach. Przyjmy tebie k twoim dżęcniszym 1.9. narodninam wiele zboża. Strowotu a Boże żonowanie niech jeszcze wiele rianoch wokomiku z nami dożywi, a twój dżęcniszy czesny dzień rynie woswieci. Wostań dale tak wiesoła, a nie zubrzynie twój humor. Cele praje tak. To przyjaci twoje dzieci Beno, Mirčin, Veronika, Regina, Alfons a Joachim z manželskimi. Przydruża so 12 nuczko, a też 8 pranuczko. A jeszcze dalej tu stej, wona wieseli so nad dobrymi rozmowami a wopytami swojby, a wiezo też przeczelu tu albo tamnu swódku kwoszczynku albo mały zekt na tun dżęca sydak narodninam. A kujżdy leto czeka czy wy? Cele nie jest szczerpnie, choć dostaniecie za so radiowy postrój po żumach serbskiego rozwosa. No samo so wie, Hanna Cyżowa. Tu śmiecie dżęca krasny dzień, 1.9. jubilej. A narodni nam niech zaklinczy, wosobita czesna stuczka, kisz zaspiła Mirčin Vecli.

Jörg Meiselberg. Du meinst, wo du sabst, du Lippe, wie weit schnimmst du? Da, ja, wo siehst du, Rinscher, a Lippe, Klinschi. Mateki, was ist bitte, Klinscher, du was? Dzięca, że na pełne dzień do Dubrowki przeproszeni, to je blisko Maleszec. A ja so runie praszam, haczo na pani, gdyżby ja do południa najpierw raz do Niemców jeła na moje metanie, tam do wóżaku kofy ja sobą wupiła w tamniejszej piestowani pumpot, a potem popłynu jeszcze raz do rajwiczanskiej piestowanie. Popłynu na płycioch, tak nie napadna kajsza sym. Po takim dzięca do południa pumpot piestowania przeprosy wszystkich Senioro na meje metanje a dobro šalku kofe ja do pjestovanje. A dženca tiež v Ralbičanske pjestovanje ište meju metaja a meju čisnu popodnju na pucioch tiež tam ste vutrobne vitani. A dalše meje metanje te ciče, ale to je dženca ac nešofnu, te bude menujce v Lipskum. Tu ište tiež vršice Lipšanske svojbni a s Lipšanske svojbe přeprošeni k studentskemu to Warstwo z Rabia Lipsk. Na večer pečich doživiče tam v Lipsku, meje, metanje, a vysče tež vutrobne prošeni. Skvadnostnje posmiertnych narodnin Mine Witkojc je dženca koncert ve Kočebusu Valborga Vaudžic a Izabela Kaduinska přeprošuje te na koncert Gišrika za Minu, dženca večer šestčich, na dvorje Serbskeho muzeja ve Kočebusu. A potom poladamy na jutřejší piatk, abo zcela na konc tydzenia. Budyske nalečo, so zahají vůlky hokatok, to bude tu na hasach. Jutře doživíče prýný serbský veršk ze skupinu Jank a Hanka, a to na jevišču na mjasových vikách jutře večer od napo dživečeš Jank a Hanka na budyském nalečo.

0: Ja, to jest osoba przyniosła takie drugie życzenia, muzykowe życzenia za nasze żyńcaśne uściowanie. A to jest Żylberbiko. To jest jeden mózg ze zwysybnym temperamentem se groni, ja, ze zwysybnym głosem. Co to ma to nasze z tego muzyku?
1: Co ma to nasze? Tam nie na ten Żylberbiko ze swojej Natalii, tak ja. Zajem, ale takie ta Edith Piaf ze swoim spiwom Milord.
0: Ja.
1: Ja, ja mam jednu wosebnu żyłku, albo wosebne ambicje k francuskiej, doklaż moja mama, ja tam po wojnie 7 lat żywa była. A tam ja ona mojego nana zeznała, a mogę raz tak leżernie formulirować, ja som w podpowudniowej francuskiej nastała. Oni was tak leżernie, ja, ja. A znasz, mam to sobą wekszwi już, aż ja. Tam nieco, ja.
0: Na ja. Pęce nie żyłam mycy.
1: Nie,
0: ale... Aż so taką muzykę ubrała.
1: Ja, ja, ja. Also ta Natalie, bo czy Werbiko, to jest za mnie fantastyczne. Dokolaż, to jak szasne, aż se zalubuję jeden Francuza do Rusoki. Każ ja. To w tym spiewie se spiewa. To jest za mnie perfektne.
0: Ja.
1: A mimo tego ten temperament, co się ty już nas wspomniała, ja, to musisz lubować ten spiew. A ja widzim to, co sam schon spiewa, ten Kreml a Savine Namesto.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre.

0: Das in der Sachopenko, Jojo Graniva, Aschlubios, Schakorake, Genre, der klassische Musiker, Sushak Tomu, Nitz.
1: Ja.
0: Ja, denn, Zagroniota, ne populanische Pianist, a Komponist, Klavierneo Musiki, Frédéric Chopin. Tamse ubrauert Klavierne Konzert, zes war ja denn, e-molto, ja, zerstütze sattem.
1: Chopin ga, ja, teke be französke Jivebo, ja, tams wiske meu, Przyjaciele, przyjaciółki, a laże na znatem, na wuznamnym kierchobie Père Lachaise, Zakopane. Also to, że dalej jest francuski, jest runoszowon, jaden Polak był.
0: Ja.
1: Ja, ten klawierny koncert, togodla, dokolaż, to ja predna, klasiska muzyka, z której już som se zeznawa, a wszak to som dostawa od mojej tęcasnej polskiej przyjaciółki we Warszawie. Predny raz, ja nu Zukovu platu, ako da, a to ja była ta z koncertami, a preludiami, a dalszymi kusami od Chopina. A to som se wegen cestiwa, od toga casa, to ja już leżasetki stare, tu jeszcze mam tu Zukovu platu, a żynca se wie, słucham tu muziku w CD. Ja, klawierna muzyka, ja, jest so gradu zuschniwego. Takie coś ten Instrument nastupa, ako taki, to może wegen gwosna Musiker bist, aber mocna, alle Wetter, nicht so wegen subtilnego, a sensibelnego. Kuste Zug ma Wetter nicht so gjardego, przy Klavierie, to mei saschicht.
0: Grajosch de Teke na Klavierie?
1: Nee, to ein Boschkon jamago, ja lubi swucham.
0: A na drugich Instrumentach?
1: Naja, w młodych letach som raz pitschku klimprowała na Gitarie, ja, ale to niam żart grasz pomieniszy.
0: Okay,
1: ako żyszy som miła raz jan akordeon, ale to nie osem je tak welgin pon wiecie spodobała, to som pestsche rzyszywa pon.
0: A przy których Görzbach słuchasz na taku klasicką muziku?
1: Ja, klasiska muzika se wie neo nint w Slesinje, gaś ja doma mam nicht za cynisch, to już schaue przysłuchajom, znasz raz wiatzo. Aber wir Konzerte, wir Jivadle, aber wir Konzerte im Domje.

0: kuschet Sinja.
1: We dwójkim rozgronies my słyszeli, kaki wlio jo muzika przece na jeje żywienia miewa. Serska autorka a básnikarka Ingrid Hustetowa jo żynca we fokusu naszego programa. Jano wird Literature njamožo w Serbach rädko nichten żywebysch. Ale gaś niekakes rädzu żywasz, przyżoż tomu nanemeni blisko. Toż jo Ingrid Hustetowa przece niekakes z knigwami żywała, a ninto spominaju se sobu wojowarje z ludowego nakładnictwa domowina, a z rädznego centruma witaj na skromadne żywowe czas. Ingrid Hustetowa jo napisała szake literarne teksty, kęć su zwiedzego ujśli w serskim nakładnictwie w Budyszynie. A gwona lektorka nakładnictwa jo tam Janka Pieczkojc de Lewanu.
2: Ja zu uzwignu, stu obstawność żywa Ingrid Hustetowie. Wona jo redaktorka serbskie pratie, zesmawio przestawku, wona jo autorka wiele knigów w czasnikach a czasopisach nakładnictwa. Ona jest udawarka serbskich antologii, a ona teke cyta korektury dolnoserbskich przynosków za rozlat już wiele lat. Also to ja obżywuję tu jej obstawność, a jak pilna ona jest, tak szała pilna psówka na serbskim polu.
1: W rzecznym centrum je witaj, ho w Chorzebusu. Jo Ingrid Hustetowa była lektorka za Ucpnice. Jej jest letny szef, tam jo był Bernd Melcher.
3: Ja, luba Ingrid, ja się uczobnie gratuluję. Sedem czasy temu narodnemu dniu życzę się wiele, wiele zdrowoty. Derje miesza a teke przecie gluku a co dobre za dalszne twoje żywienie. Ja se wielkim jaslim aż miejsce znajomej.
1: A negajšna kolegina Gunda Heiderova z Rěcnego centruma. Jo žinca hošči úzko zvezaná z Ingrid.
4: Ja znajom Ingrid južo od leta živeš nás často živeš a sedem žaset. Ja som ju zeznava, ako som uknica na SWS byla a Ingrid jo rono ako moda ceptaka tam zachopiva. Ako som 2002 v Rěcnem centrum je zachopiva, som ju zase smakava, a sme dvojky čas kromadne živavé a sme také privátne kontakt mire. Také ako rentnáka jo mi pri šakých materiáliach riecne dali pomagava a mogi raz objedujome v pizzerii ještie skromadne, ale to božko prerietko. Což serbsku riec nastupa som veľgin veľa od skromadného živa z neho profitirovala. Luba Ingrid, ja si učobni gratulirujem, šo dobre, veľa kľúcnych momentov a se vie kšutu strovosť.

Ja, liebe Przysłuchaki, a Przysłuchari, nasz burstakowy zwierzyn ja mimo rozmij nasz ustrzewański czas ja no tak przeliszył. Pokazasz, co malcnie hyszczy na modernu serbsku przyjezu. Ta jo żynca wytpodnia wyt zega pieszych w kluboni serbskiego doma hove mistrze, gaż pytasz o hyszczy dalszną gośbu se serbski rozkraniasz, a coż o przytom nieco z rukami żywasz.

0: osobu przyniosła takie drugie życzenia, muzykowe życzenia za nasze życzenie uściwania. A ustoj, żyberbiku, to jo jeden mózg ze zwysybnym temperamentem se groni, jo, ze zwysybnym głosem. Co to ma to nasy z tą muzyką?
1: Co ma to nasy? Tam nie na ten żyberbiku ze swojej Natalii, tak jo. Zajem, ale takie ta Edith Piaf ze swoim spiłom Milord.
0: Jo.
1: Ja, ja mam jednu wosebnu żyłku, albo wosebne ambicje k francuskiej, doklaż moja mama, ja tam po wojnie 7 lat żywa była. A tam ja wona mojego nana zeznała, a mogu raz tak leżernie formulirować, ja som w podpowudniowej francuskiej nastała. Oni was tak leżernie, ja, ja. A znasz, mam to sobą wekszwi już, aż jo. Tam nieco, ja.
0: Na jo. Pensy nie żyłam mit sie.
1: Nie,
0: ale... Aż so taką muzykę ubrała.
1: Ja, ja, ja. Also ta Natalie, wo czy Berbiko, to ja za mnie fantastyski. Dokolaż, to ja krzasnie, aż se zalubuję jeden Franzosa do Rusoki. Aż to w tym spiewie se spiewa. To ja za mnie perfektne.
0: Jo.
1: A mimo tego ten temperament, co się ty już naspomniała, ja, to musisz lubować ten spiew. A ja widzę to, co som schon spiewa, ten Kreml a Savine Namisto.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà

0: Wir rausgrunnen Jorona Juja Pitsch guter Gronowatom Böwa. Jinzeichner Narodninaka Ingrid Hustetowa Swusha Kserskim Literariskim Gewossom Naschogot Sasa. Asse wehe, die nennt das Textom Teke Swusha Spisch Unas.
1: Pschechel Jovaika. Kuste Tschechi, aber stwarte Jin, Pschie Jo, gasch se wena se swoim Psom Pschechel Jojo, wena Pschechionem Smirje Muski Pekolasu. Joschkuli, natürlich svinskowatych lischelskich dniach, z milnym witschikom, se pschechoj żujoty, wona a jeje pias. Teke wen tam jestci. Kaki przypad? Kuszty raz jej przyjazny mysli nieco przywowajo, abo psoju. Na przykład, no, kak se żo? Abo, krzasnuczki lesze mamy nicka? Abo, tyga su rydnuczki? Abo nieco podobnego. Wena jomu kuszteras wete gronio. Tak akse je zgubu usunio. Przytom, wet sebe sami je przechwatana. Rzeku jom se derje. Abo, to masz obszauje. Abo, jo, a won mi rad przewożujo. Muski jeżo dali, se nie obroszece. Żenska ze psom żoty dali, se nie obroszeca. Ale wena se pesmieknio. Przeto, szedne se jej takie postupowanie nie zda. Sledko ju jo jomu cuza. A jo to galantnie, gaż se cuzi we sobie brzezy szogo na taki part przygronia? Znasz się o pieczku zmylone, a nie wie, kak se to ze żynskimi cyni. Abo jo jomu szojadno, kak se to cyni. To z tymi żynskimi. Pijane tek nie o. A flirt? Dre nic. Za to nie o jogo głos zaprzymujuc, a lepgodny dosć. Ale skary gwuszna, jedane. Dasz jo kasjo. Szym cestrzy se z nim na taki part smakajo, szym spodobnie je to jo. A caka przy kusztym przechodzowaniu na to, aby je zase na przesiwo przyjął. A na to, co by gronił. Tyżynie przyjdu. Swinco była słabsze, wiecz chłodniejsze. Żynk ak żynk se ze swoim psom przechodzują. Przyjazne kelasowa je na przesiwo nie jest ci. Wena siebie zawapio przytom, se na to wspomniesz, że jogo na dawno zachadnych swinskowatych leszelskich dniach smakała jo. Zase a zase se pytych z czaszkach a drożkach w mistrzenskim parku a przy brogu ryki przechodzują. Wen tam wiecy nie jest ci. Na żyjucy nie osy nic stało. Znasz jo jogo kelaso do kusu. Wena se przedstawio, aby jogo neži raz a neži zmakava. A aby jomu spiešne ako predna nieco přivovala. Například, mega nesmi se dawno vyživi. Abo, o, vyga maša nowe kelaso. Abo, nindio na zima přišva nicka. Znáš by pias s ogonom vykotav. Pen by svoju drogu šva. Pičičku pomoša ako hovac. Nic dokolaš pias bis naš zavec kušegal. Nie, aby zasłyszała, co by kelasowa jej wetygonił. Ale obrożliwa się nieby. Abo tola?
0: W naszym reżie Literatura Tyżynia to była Ingrid Hustetowa z jej ulicowańką Przechojżowarka z jadnej czeskiej antologii.

0: Günter Schwientek, Joho Spiewau, Musikowe Jützinje, nasche ihr Narodninaki, Ingrid Hustetowie. A dalschna Narodninaka, Jorzinca, negaschna serska redaktorka a literatka Mina Witkoitz. Pszed sto, ci a cizas czalitami jo wönase narożiwa. Tojo Göschba za Konzert, Jinsan, Sega Schestschich, Vjatsor, Veserske Museo Vechoschebusu, Ses Walburgu Vaujitz a Isabello Kaudunsku. Zotam Bujo, to ulicujo Walburga Vaujitz, sama.
1: Hi Sarah, das ist Isabello Kaudunsky Romage, nasz neu Album Samino, to su no sužbnene basne na basne od Mine Witkoitz. Muss man wubert wer komponowaj za tom Programm. A też jest jeden dalszy komponist, Maciej Rychwys z Polski, J. Kruchaj spisał. A tutaj są potem Sara, ja, also za nasz nowy CD, nasz nowy album, tun co tam przedstaj. Sara jest moje zuwe program. Najskiery też jest dwa drugi Kruchaj jeszcze przydatne, które nie są na albumy. Na Kuzybat und co program tej CD zaklęci. A tun co program ja wydelno serbszczyny.
0: Ja, to jest czeski koncert, już prezentuję album Saminu, Jinsa Vjatsor Sega Šestčich w Serskim Muzeum w Hoszebusu, k narodninam serskie basnikarki Mine Witkoitz.

Ja, liebe Przysłuchaki, a Przysłuchari, nasz burstakowy zwierzyn, ja mimo rozmij, nasz ustrzewański czas, ja no tak przeliszył. Pokazasz, co malcnie hyszczy na modernu sersku przyjezu. Ta jo żynca wytpodnia, wyt zega pieszych, w kluboni serskiego doma, hove mieście, gaż pytasz o hyszczy dalszną gośbu se serski rozkraniasz, a coż o przytomnie, co z rukami żywasz.